Weź dobre wolie, weź sprostytwę. In twoja najlubsza glasba. Radio Maxi. Ponowno z tobą 1 septembra. Radio Maxi.